Niech się dla nami zmiluje, by się móc i bóg. Niech nam lieto odpusti, a gdy wyjdzie nas, to wyczynie o żywota.